0: Ci, Schwelmes, Ganschwelmes, Chetwelmes, Sebuyana, Chimait.
1: Aisei, Sri, Matuano, Tago, Honu, Kakas, Namose. Amala, Jiham, Tinten, Chenigan, Eskidau, Hujan, Namahat, Nashimet. Magdohmet, Kendohom, Eskwemet. Magwinjigas, Noche, Matuago. Malgré les cancéreux, les dialysés, les tumeurs carbonées, ma voisette, When gay I was ready, we tried to be with the game and the chain who jerk with the witcher. Game and the head come on you who jerk with the witcher. He no tandy, the one which a benino. Guess no dream at one. Join the rain one who chim and doji Jimmy Nash who chew and who jerk at her with the dream with. Get David the word at the witcher. Why no storm at his jiji one who had auto go away. L'autre qui wash with cutting, tu m'as demandé de la génération. Tu m'as
0: appelé de la génération, tu m'as appelé de la génération, tu m'as appelé de la génération, tu m'as appelé de la de
1: Toi, Marie, Jean, Chandou, Oxetot, Im, Dunanga, Bastadia,
0: Dziś, kiedy pijadim duna.
1: Maniś, to Tomaszka, ten gaszak z Neszkawy. Mi umrła się, on trzem do drzwi dmo. Gasnąć za tych spód. W dzień noc to mała enda, wyszynka z mała enda, wyszynka z mała enda,
0: wyszynka z mała enda, wyszynka z mała enda, Im dunam gabastadja, dziś kiedy pijad im duna.
1: Mani sta to myszka, ten gaszak zneszka gwi. Mi umrła się on, czem do żywi domo. Gasnoć sa tyś gwi. Ew ci nus to mała enda, wyszynka z mała enda, wyszynka z mała enda,
0: Stwa mali dzień czem długo usytut, im dunam gabastadja, Dziś, kiedy pijad im duna.
1: Ci masz to mały man, gołsyt, gołotot, gigamraman dut.
0: I spesunowan man i wnośka ci mamina, dziś muszki apet i apet ci mejt.
1: Szwed manan, gada bedem jad, szwed manan, czem doga ci waci. Szwed namet ganszko meczet, wale szwujan ci mejt. A i dziś rymat wan hut gołwyhet. Le jour où il est le père Armin, il a été marié à le père Alfred, il a été marié à le père Gérard, il a été la Romaine, il a été marié le père Gérard, il a été marié le père Ali, Ottawa, il a été marié à moi. Le père Chanteneuf, ma clavier Pierre, il a été marié à la Romaine.
0: Espèce de petit, oui, ne te vois pas, tu m'as dit, si.
1: Ah, je m'en ai dit, je suis un peu de t-shirt, je suis un peu de t-shirt, je suis un peu de t-shirt, je suis un peu de t-shirt, je
0: Lassus ga winne mi o'n oi yn tern dod wyd mo, gysno e tyd chod, ew ti'n nos mo'n da hyn, gys mo'n da hwt o wasi hwt.
1: Stwa mari zi chem dog o wasi dod dim dwna, gybys da diad jis gysyn y pia dim dwna.
0: Stwa mari zi'n chem, mani zi'n ysgaf yn gasus ga win, e mi o'n oi yn tern dod wyd mo, gysno e tyd chod, Ew ti'n nos mo'n da hyn, gys mo'n da hwt o wasi hwt.
1: Stwa mari zi chem dog o wasi dod dim dwna, gybys da diad jis gysyn y pia dim dwna.
0: Ma'n i hyd yn ysgaf yn gas yn ysgaf yn, e mi o'n oi yn tem dod wyd mo, gys mo'n da hyn, gys Ew ti'n nos mo'n da hyn, gys mo'n da hwt o wasi hwt.
1: Stwa mari zi chem dog o wasi dod dim dwna, gybys da diad jis gysyn y pia dim dwna.
0: Stwa mari zi chem dog o wasi dod, Im dwna am gabastadia, dziś kiedy yn piad im dwna.
1: Ma ni sio to myszka, ten gaszak z nyszka gwyn. E mi umrwa się on, czem do drzwi dmo. Gasnąć sa dziś po, e w dzień noc to mała enda, wyszynka z mała enda, wyszynka z wasi hos.
0: Stwa mari zi chem dog o wasi dod, Im dwna am gabastadia, dziś kiedy yn piad im dwna.
1: Ma ni sto to myszka, ten gaszak z nyszka gwyn. E mi umrwa się on, czem do drzwi dmo. Gasnąć sa dziś po, e w dzień noc to mała enda, wyszynka z mała enda, wyszynka z wasi hos.
0: Stwa mari zi chem dog o wasi dod, Im dwna am gabastadia, Dziś, kiedy yn piad im dwna.
1: Ma ni sto to myszka, ten gaszak z nyszka gwyn. E mi umrwa się on, czem do drzwi dmo, gasnąć sa dziś po, e w dzień noc to mała enda, wyszynka z mała enda, wyszynka z wasi hos.
0: Stwa mari zi chem dog o wasi dod, im dwna am gabastadia, Dziś jeden pierdim dona.
1: Mani, stata myszka, ten kaszak sneszka, wuj. Ej mi omrła się, wuj. Czem do drzwi, to mu. Jest noć, że dziś wuj. Ej, dzień noś, to mała inda, wuj. Ingaś, to mała inda, wuj. Ocze, wuj, se hoś.
0: Stwa, najliżyn, czem do wog, se to. Im dona, gaba, stradzia. Dziś kiedy na pierwszy im dona.
1: Ma niż to do myszka, ten gaszak sneszka ogój. Ej mi omrła się, wun. Czem do drzwi, to mu. Jasnoć, że dziś wór. Ej, dzień noś, to mała inda, wuj. Ingaś, to mała inda, wuj. Ocze, wuj, se hoś.
0: Stwa, na liżyn, czem do wog, se to. Im dona, gaba, stradzia. Dziś jedzien pierdzi im dona.
1: Ma niż to do myszka, ten gaszak sneszka ogój. Ej mi umrła się, wun. Czem do drzwi, to mu. Jasnoć, że dziś wór. Ej, dzień noś, to mała inda, wuj. Ingaś, to mała inda, wuj. Ocze, wuj, se hoś.
0: Stwa, na liżyn, czem do wog, se to. Im dona, gaba, stradzia. Dziś kiedyn pierdzi im dona.
1: Ma niż to do myszka, ten gaszak sneszka ogój. Ej mi umrła się, wun. Czem do drzwi, to mu. Jasnoć, że dziś wór. Ej, dzień noś, to mała inda, wuj. Ingaś, to mała inda, wuj. Ocze, wuj, se hoś.
0: Stwa, na liżyn, czem do wog, se to. Im dona, gaba, stradzia. Dziś kiedyn pierdzi im dona.
1: Ci masz to mały na man gof, set gygo dot, gygam na man dot.
0: Iść bez moim man i wnoś, kaci mam i na dziś mus ke japet i japet ci mać.
1: Szwe na manan, gada bier mi jad, szwe
0: na man, czem duwar ci warcin. Szwe na metkan, szwe me czet, wad se bujana ci mać.
1: A i się zrymet wanu, kastu gan, gada da, wad mój usta popłat. I'm with you, be her man, we special, even in special, and I'm a screw when she's be her. I went to say no, she met well, but then I did the man, you can never did that man, you well, my gun, and you vessel. My guys, you get to get, who sees she said that, then you still can never did that word. But no, they much I thought that, who sees she said that, and I got to die with. Is your woman, oh, yeah, the shiny goat, she gonna get a duck. The stomach, I told you, and she gonna get a duck, but you all know, so tell me, no, dear. Big one, I know, stays, oh, sheep, oh, my shoulder, sir, oh, my sh. The snow, when they hit you, no, it's a ma. And when she gets so much, you met one, oh, can I get a duck, but she can do in one, oh, sham, do you mean that was the man? Did you shower there, which you want a wap at the mouth, the animal? Get your wine, no, David, they water, that was storm, and he's just you can know that all the work that was snap.
0: Then we know in the skin in this task garden, and that I don't stand you on the snow stand. The mistake was what this task gave in this holy sandy. I had wet water my fish, whom I snap. Then most of my stoochun, then my mugget is a mug, aim me at what I have. And the town on the snow, the town, the daughter who aimed over, and when the walk was snow, was snow where we wouldn't have been up. But when then the snow had to one or two door, it would answer one, that the same yarn out the snow. Mr. Hutchin, when he owns Hutchin, when he ran in the swim, that was not, Mogul Jade would have been up. Who in Mamma agent was in that, Mogul Spassid would not be now. Kéni dáhun kéni schwemáhu. Ta mesta si tánan jíme dvoja, kasno da ji vítiad bet jíme dvoja, ji jíme dvoja vína. Ta mesta schmod kasno vína.
1: No da vína nán, no da vína nán, či oáš pod gata, či máš to malo in dáš, da sa nagášo. Či má bába sa da vejčo, nejš bez vejčí, kvíndi oáš po, či má aj to desi.
0: Ah, man, and he's got to have boys and be with you who days for the air. Goes well, man, and he's for Twitter. Me and he's for swearing, but didn't got swearing, but they're going to stand him now in his car. We have to be with Winang at Woodgrounds Road, she might.
1: Man, he's the Thomas Gard and Gashaks and the Scarqui. Amy, you know, she went. Sham, don't you eat them? That's the way it's a dish board. La page 250.